0: take control and select the songs we play.
1: Allo, Kiss FM.
2: Yes, allo, Kiss FM.
1: Umeze bon.
2: Wiriwe neza, Antoinette, wange nkunda cyane.
1: Wiriwe neza, umeze bonbon.
2: Yes, umeze neza cyane, wageze mu ibanda gure mu karere kawe, n'urije mu ibanda gure mu vugana.
1: Mhm.
2: Nawe ndashaka indirimbo ya Pasi Kizito ari kumwe na Harine Sano hamwe na Butera Knowless bayita Ceza. Indirimbo yitwa Ceza ya Harine Sano na Butera Knowless na Pasi Kizito.
1: Ngo bayita Ceza? Guceza byo guceza se?
2: Bayita Ceza, niba ari Ceza, niba ari
1: Ceza.
2: Ariko ni hagato.
1: Bayita Ceza. Sawa, reka nyiguye.
2: Sawa, musimiza ndagukunda cyane shiti yanjye.
1: Sawa.